Japonię. ZP 550. Dużyna klipa 550 mm. Dużyna klipa 550 mm. Pa to je jako mnogo.